0: Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. El Radio 974.
1: Penso con sueño para